Tulić, nie tulić, tulić, nie tulić, tulić, przytulić go. Tulić, nie tulić. Kiedy mi przyszła pora zamęścia, kiedy me piersi dojrzały, siostra szepnęła, brak ci.